Ostatnia noc na pomoście, czekam aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
5: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy w wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
4: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
5: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się. Także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób. Także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
4: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
5: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie, też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
4: Jak się przygotować do oddawania krwi?
5: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody dzień poprzedzający oddanie krwi. W dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddajemy, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość. No i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
4: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
5: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury, zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów w tym dniu. Starać się po prostu odpoczywać. Nawadniać i odpoczywać.
6: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt
5: Jeżeli wskazane. Wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki właśnie, nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
6: Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
5: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcję tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki można powiedzieć już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień międzynarodowy, dzień światowy, dzień tak honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom. Zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że

0: po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także no, z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który no, jest po prostu bezcenny.
1: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko, odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
0: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego, cała ta akcja jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykawkach, które były wyparzane i jedną oddawało kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, szanowni państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć, no niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
1: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu, odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
0: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten Dzień Honorowego Dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
1: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
0: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może pracodawcy, nie wiem, doszli do wniosku, przemyśleli to, że ta krew może być potrzebna też im. Była ostatnio taka rozmowa właśnie na akcji, rozmawialiśmy, bo był pan, który jest prywatnym przedsiębiorcą. No, pewnie ktoś powie, no słuchaj, łatwo się rozmawia w mediach społecznościowych czy w radio o tym, że a ja to bym pracownika puścił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak, ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak, wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy, zostało mu uratowane życie, tak?
1: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy, dlatego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważna jest honorowe krwiodawstwo. Aczkolwiek zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które, żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew, właśnie szczególnie w tych okresach,

0: czasach wakacyjnych. Szanowni Państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz, szczególnie właśnie latem, w okresie wakacyjnym. Jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam Was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem, w tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy, ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak... Jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi: dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak, nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę państwa zawsze o to, żeby... Te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie. Żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
1: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać. No ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
0: Dokładnie tak. Sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni Państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środy. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środy. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo Mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa, przyjechali Państwo i z Kętrzyna, i z Biskupca, i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę Państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje, nawet teraz. 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje, no i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
1: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem Mrągowskiego Klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
0: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. Skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8 tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
1: Czy oddawanie krwi uzależnia?
0: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni Państwo, no tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina jest, myśli jak ta krew sobie spływa do tego woreczka, że kolejny raz no, robię coś dla innego człowieka, robię coś za darmo, bez żadnych zależności, tak? Bo ja naprawdę nie wiem, komu ta krew zostanie oddana. No, no na tym polega właśnie honorowe krwiodawstwo. Ja kiedyś powiedziałem, napisałem w mediach społecznościowych, że my nie oddajemy krwi dla medali czy odznak. Pewnie, że miło jest, jak ktoś o nas pamięta, tak? Robimy raz w roku spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski. Starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużone dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że a, kolejny raz mrągowscy honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne. Ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
1: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
0: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, no w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. No tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy, komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
1: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
0: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu, pułapu, dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, no taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, no dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
1: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
0: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB. Z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest no duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim no różnie, po prostu różni ludzie przychodzą na te akcje. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, posłuchaniu, takim wywiadzie z dawcą i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
5: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
0: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach. Tak, tam są dwie ankiety. Pytania są takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk, robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże, to wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
5: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
0: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
5: Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te dwa dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te dwa dni wolnego, ale nie tylko.
0: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ci wszyscy, którzy mają odznaki, i tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty. Tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi. Naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
5: No ale co się może nie podobać?
0: No nie wiem, no, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, no, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka można powiedzieć rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać taką jedną wielką rodziną.
5: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji w inne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
0: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem no niestety organizm jak jest gorąco się poci, tak? I tak jak powiedziałem, no szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, no to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
5: te tłuste potrawy.
0: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby, jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich, no, ciężko strawnych, tłustych.
5: Ale zjeść śniadanie trzeba, to konieczne.
0: Trzeba.
5: I o każdej porze roku.
0: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
5: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
0: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
5: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami, 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
0: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Mrągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiet, a później jak już wypełnimy ankiety, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie państwa zapraszam, szczególnie teraz, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z panią redaktor, w tym okresie wakacyjnym. Jeżeli państwo możecie, to w Mrągowie, jeżeli będziecie gdzieś na wyjeździe, będziecie mogli oddać krew, zobaczycie ambulans, czy jakieś rejonowe centrum krwiodawstwa, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, abyście tą krew oddali i poczuli się takimi prawdziwymi bohaterami.
5: Akcje poboru krwi w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
9: Powoli coraz tłoczniej robi się na mrągowskich drogach, ale spokojnie, bo większy ruch odczujecie dopiero za godzinę. Dzisiaj przygotujcie się na delikatne utrudnienia w centrum na Warszawskiej Mrągowiusza czy Kiri Skłodowskiej. Poza miastem także miejcie oczy dookoła głowy i po prostu zdejmijcie nogę z gazu.
2: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
10: I 3, i 2, i 1, i wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derłach. Dzień dobry, hej, już w 6:30.

Yearbox i Graceland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca, a wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko, czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777.

0: Bibi Rexha i David Guetta, tak energetycznie gramy dla was od samego rana. No przyznajcie sami, daję fajnego kopa tak z samego rana. W poniedziałek na start nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dorzuć też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut siódma.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Keanu Silva, Don Diablo, King of My Castle w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak.
0: Mówiłem,
1: jest za oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Modelki Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to lecimy z poniedziałkiem, za 6 minut 7.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Już teraz mrągowskie termometry wskazują 23 stopnie, a w ciągu dnia przygotujcie się na ponad 30 stopni. Przed nami kolejny dzień upałów. Pijcie dużo wody, szukajcie cienia i raczej dzisiaj nie przemęczajcie się. Czeka nas także sporo słońca, chociaż momentami tego za chmurami. Deszczu z kolei raczej nie będzie. Póki co, mówią synoptycy.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni na środkowym Pomorzu. Są alerty drugiego i trzeciego stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
4: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
3: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.

No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Freak Out i Secrets w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurzel w Meloradio. Moving to the sun.

0: Hot Right Now. DJ Fresh, Rita Ora.
1: A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na mloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę. Bardzo dziwne. Nagle mi wyskakuje Bombardillo Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Sigler, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że się po prostu uduszę.
0: No można, można. Czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra. A tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, okay, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: More, czyli Asher w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, słychać... ja ona tak ma do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, daj to
2: bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz
1: uwaga.
0: Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria, czuję się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
4: Ten deszcz.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
5: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
4: Może loda?
0: O, no. To co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz i Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama, na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie, jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie m.in. o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.
3: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
4: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
3: idę w Melo.
4: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
3: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
4: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
3: M to muzyka.

Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kilogramami kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na Play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
15: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
16: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
14: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
15: Iga Dudziuk
16: i Mikołaj Kujawiński.
14: Autopromocja. Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
17: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
4: Przed nami nowy tydzień, a to oznacza m.in. większy ruch o tej porze. Uwaga przede wszystkim w centrum Mrągowa. Na Mrągowiusza, Kiry Schłodowskiej, a także momentami na Wojska Polskiego. Poza miastem też można odczuć trochę większy ruch szerokiej drogi.
17: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
18: Pogoda.
4: ...24 stopnie na mrągowskich termometrach i z każdą godziną będzie coraz cieplej. Tak, przygotujmy się na kolejny dzień upału. Termometry wskażą dzisiaj ponad 30 stopni. Pamiętajcie, aby się nawadniać. Przed nami znów bardzo gorący dzień. Wiatr z kolei może trochę mocniej powiać od rana do wieczora. A jeżeli chodzi o ochłodę w postaci deszczu, to na razie możemy o niej zapomnieć.
19: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Niosę Meloradia. Marcin Sikora.
20: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
21: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
20: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Dzień dobry, hej siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po 8:00. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startujemy za chwilę. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: Właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: On się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: To dobra.
0: Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj Dzień Tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skietę, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie Darię, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: David Guetta i Alok z Melo Radio, Run Run River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Buongiorno!
15: Słońce. Zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: to jest Meloradio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piechut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo.

0: Hard to be Humble, Mikolas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8 minut 9:00.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów, jeszcze mi właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
1: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: okrągowa może być teraz bardzo gorąco i nie mówimy do końca o temperaturze. Najdłużej możecie postać na Kirii Skłodowskiej i Wojska Polskiego. Uważajcie też na rozkręcający się ruch na Królewieckiej i w okolicy Kolejowej. Uważajcie na siebie i szerokiej drogi. Bardzo ciepło, a wręcz gorąco jest od samego rana w Mrągowie. Termometry wskazują teraz 26 stopni, a spodziewajmy się ponad 30 stopni. Słonecznie jest od samego rana i tego słońca dzisiaj będzie naprawdę sporo. Opady deszczu, o nich niektórzy fani zimniejszego klimatu mogą raczej pomarzyć. A jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest ono na ten moment wysokie.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
3: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
2: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Dzień dobry, cześć, już dziewiąta na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: 21:00 Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich
2: najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też. O.

0: Mamy jak dla osia. W Melo. Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać? A dobra, to może później.
1: Dajcie mi spokój.
0: Opowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów zaocznych.
1: Jej!
0: No, muszę
1: się rekrutować, no. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora, ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu, no.
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Oho, czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Naozaj, Magnetic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyke, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
2: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są w wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 czekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie m.in. O tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Sam Felty, Hey Son w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy. W lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Stunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie. Trafik.
5: Kierowcy, teraz trochę większy oddech złapiecie na drogach Mrągowa, ale jeszcze nie traćcie czujności, głównie w centrum. A na przykład w Pieckach trwają prace związane z malowaniem oznakowania poziomego na jezdni. Przygotujcie się na czasowe utrudnienia w ruchu. Pamiętajcie również o przebudowie drogi powiatowej na ulicy Zamińskiej w Rynie.
6: Przed nami najgorętsze godziny tego dnia. Słońce będzie niepodzielnie królować na niebie nad Mrągowem, a termometry pokażą maksymalnie 27 stopni. Pamiętajcie, że w pełnym słońcu wysoką temperaturę odczujemy jeszcze bardziej. Popołudnie idealnie nadaje się na plażowanie i chillowanie po całym tygodniu pracy. A w weekend to najlepiej leżeć do góry brzuchem. Jutro termometry mają pokazywać 33 stopnie, a w niedzielę ponad 37.
0: Są newsy Meloradia Mrągowo.
5: Patrycja Strupińska. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie w upale można się odrobinę schłodzić, to w Mrągowie wytchnienie przyniosą Wam kurtyny wodne, które działają przy ratuszu, w parku lotników, za urzędem miejskim, a także przy Mrągowskim Centrum Kultury przy fontannie. Co ważne, przy ratuszu i na placu Unii Europejskiej działają także zdroje z wodą pitną. A podczas gorącego lata wsparcie krwiodawców jest szczególnie potrzebne. W tym czasie do punktów przychodzi mniej osób. Nie zmniejsza się natomiast ilość urazów i wypadków. O szczegółach prezes HDK Mrągowo Jacek Gajda.
7: Więcej jest wypadków komunikacyjnych. Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych.
5: Najbliższy pobór krwi w Mrągowie już w lipcu. Mieszkańcy, wszystkie ręce na pokład. Macie także okazję, aby pokazać piękno swojego otoczenia. Trwa konkurs Moja Posesja, Moja Wieś. Zgłoszenia przyjmowane są do końca miesiąca w Urzędzie Gminy Mrągowo i u sołtysów.
8: Zbliża się 10. newsy Meloradia Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
9: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
8: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity. To w związku z pogodą. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Erste Bank Polska. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Ponad 28 stopni na mrągowskich termometrach. Jest gorąco, ma być jeszcze goręcej, mówią synoptycy. Dużo słońca od samego rana. I przygotujcie się na resztę dnia równie gorącą i słoneczną. Chmury, jeżeli się pojawią, to tylko na moment. Pamiętajmy również o tym, aby w tak gorący i trudny dzień chronić głowę, pić dużo wody i nie przemęczać się. Zwracajmy także uwagę na innych.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
2: Patrycja Strupińska. Upał daje się we znaki, co więc robić, aby go przetrwać, radzi nam Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Pamiętajmy, nagrycie głowy, duża ilość obojętnych płynów, pamiętajmy, obojętnych, najlepiej wody, a będzie miło i przyjemnie.
2: Ratownicy proszą także o śledzenie warunków pogodowych. Pogoda bywa kapryśna i zmienna. Wakacyjny czas to też niestety moment, w którym dochodzi do utonięć. Kolejne zdarzenie zostało odnotowane w powiecie mrągowskim. W Nawiadach mężczyzna zniknął pod wodą. Na brzeg wyciągnął go policjant, który przebywał tam w czasie wolnym od służby. Pomimo resuscytacji mężczyzna zmarł. Teraz policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny tego zdarzenia. Mamy też dla Was małe przypomnienie. Do 31 sierpnia na ulicy Jaszczurcza Góra w Mrągowie potrwa strefa płatnego parkowania. Ma ona charakter sezonowy i obejmuje konkretny odcinek ulicy. Od ulicy Giżyckiej w kierunku Tymnika. Chodzi tylko o dni robocze. W weekendy święta parkowanie jest bezpłatne.
4: Już prawie 11 newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
6: Pijcie dużo wody, ponieważ przed nami jest znów bardzo gorący dzień. Termometry wskażą ponad 30 stopni. Uważajcie także na bardzo mocne słońce. Wiatr dzisiaj trochę mocniej podokucza, zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Padać natomiast póki co nie będzie. Deszczu możemy spodziewać się następnego dnia o poranku. Jutro czekają nas małe zmiany w pogodzie.
5: To są newsy Meloradia Mrągowo.
6: Patrycja Strupińska. Ruszyła przebudowa drogi w Sterławkach. Przedsięwzięcie ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Całkowity koszt to ponad 300 tysięcy złotych. Gmina Ryn na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lada moment ruszy też w Mrągowie cykl konsultacji poświęcony pozyskiwaniu funduszy unijnych. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. skąd wziąć dofinansowanie na rozwój firmy, założenie działalności gospodarczej lub innowacyjny projekt. Dyżury będą w poniedziałkowe popołudnia w Urzędzie Miasta. Coraz bliżej jest także wakacyjny pobór krwi w Mrągowie. To już 8 lipca. Wakacje to trudny czas. Do punktów przychodzi coraz mniej osób, a liczba urazów i wypadków nie maleje. Dlaczego warto wziąć udział w takiej akcji, mówi prezes klubu HDK Mrągowo, Jacek Gajda.
7: Ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, zostanie uratowane mu zdrowie, życie.
6: Krew będzie można oddać klasycznie przy Mrągowskim Centrum Kultury.
8: Już prawie południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
9: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
8: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Meloradio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
2: To

0: take home. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Po reklamie.
16: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
17: Zbliża się 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
18: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
17: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
19: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pati, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie. Niskie ceny.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
20: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
7: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
22: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
22: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
22: Maracin
21: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: O reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiąc.
5: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
4: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Udało mi się, dojechałam.
3: Gratulacje. Dziękuję. I podziękowania dla pana konduktora, który cię popędził na miejsce.
2: To się zgadza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem
1: wszystko.
2: Tam to
1: jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My Life is Going On, słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, ja się bardzo lekko ubrałam.
1: A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, żelewy do Chicago Fire.
0: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać, ha?
1: No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulo był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami. Płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się wtrążą
0: w kolejkę. No dużo mają pracy dopiero, wiesz, no bo...
1: Tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo.
0: Tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: karnawał, Gips, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Gorąco!

0: Francusko. A to Freakfight w Meloradiu. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz
0: no
1: można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: Hard to be humble. Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt vegan, coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora?
0: Tak,
1: Terminator 3,
0: tak
1: bunt vegan?
2: No, tak. Chodzi o nazwy wege i nie wege. Jest są.
3: A już o 15:00 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: 99 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
3: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
2: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
1: Mamy. A trzeba będzie potem płacić alimenty.
4: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
1: tak
4: co
1: jest.
4: Wierzy w to.
1: To ja.
4: No trudno.

0: Calvin Winter. Harris. I Summer.
1: Winter. Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend, 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym, chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić, a Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Świetne. Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach. No takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe? Jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą. Na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no nie wiem, no wiesz, były też na przykład

0: takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
1: No i po co jesteś taki złośliwy?
0: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
1: Mikołaj!
0: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
1: Okej. Okay. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
0: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata Muminka.
1: Wow.

0: pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: Reklama.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego.
0: Tak.
1: Nie? Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość, Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie
0: nie
1: mieszkają z rodzicami, bo chcą. Nie. Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no? No.
1: Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale na odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis. Ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Pong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: blisko. Tenis stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Eben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Grane w Mrągowie.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. To wydarzenie ma zwrócić uwagę na suszę hydrologiczną. Chodzi o festiwal Dowód. Najdłuższe tego typu wydarzenie ekologiczno-artystyczne w kraju. Z tej okazji na Mazurach czekają Was panele dyskusyjne z naukowcami, autorami książek, kąpiele leśne i warsztaty. Wydarzenie odbywa się w każdy weekend lipca i sierpnia. Inauguracja 4 lipca. Dzień wcześniej Mrągowo będzie świętować swoje coroczne święto miasta. Z tej okazji czeka Was mnóstwo koncertów, a także wydarzeń towarzyszących. Wystąpią m.in. Phil, Bryska, Ania Rusowicz. Szczegółów szukajcie na oficjalnej stronie miasta. Właśnie w ramach Dni Mrągowa będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę Piotra Don-Dajewskiego. To artysta plastyk, absolwent ASP w Gdańsku, od lat związany z Mrągowem. Wernisaż 5 lipca w Mrągowskim Centrum Kultury.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach tych odkrytych.
5: Jak woda w basenie?
6: Bardzo ciepła.
7: Fajnie, spoko. Jest ciepła woda, już się nagrzała od słońca.
8: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
4: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
2: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
3: O, jak ładnie powiedziane.
2: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
3: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj,
0: tak
1: zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
1: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Mariusz. Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klimat jeszcze nie działa i

0: zbierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
1: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
3: Ale że wybuchł słup?
0: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
3: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
0: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
3: A Mariusz źle pompował?
0: No nie wiem.
3: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bob Sinclair.
0: Słuchajcie, no z małpą w czerwonym pracuję. Okay. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, tak, bo dobrze. Cię bardzo lubię. Mm-hmm. A w ogóle...
0: Nie? Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Slag.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
3: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Nowy wystrój, niska cena. Spree Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na briekomarsze.pl. Briekomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię tak od chyba roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No, lepiej nie.
2: No może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas o 17:00.
3: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Co jest grane w Mrągowie?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. 16 lipca w Mrągowskim Centrum Kultury. Wydarzenie, które rozbawi Was do łez. To stand-up Kacpra Rucińskiego. Szósty raz Ci mówię. Kacper Ruciński to nie tylko stand-uper, ale także scenarzysta, aktor, improwizator, prezenter telewizyjny. Po szczegóły na to wydarzenie zajrzyjcie na oficjalną stronę miasta. Coraz bliżej jest również jedno z najbardziej widowiskowych punktów Dni Mikołajek, a chodzi oczywiście o paradę statków, a ta już 4 lipca o 21:00 na Jeziorze Mikołajskim. Coraz bliżej jest również Mazurska Noc Kabaretowa. Jak co roku najlepsi artyści kabaretowi i publiczność spragniona śmiechu spotkają się w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety już w sprzedaży. Nie możecie przegapić tego wydarzenia.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek, on do Mike. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
5: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
4: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Słuchajcie, Freak Fight, tu jest 17:00 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Melo Radio.
3: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
6: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Melo Radio. Zapraszamy Was na WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak
1: Co?
0: Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego Oj. Należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: polać
1: zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a kończytkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik tam meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Melo Radio. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: A drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo. To Heaven, DJ Sami we Freak Fajcie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O w upały można owijać okrągłe okna obrusem, omijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam. Ozięble.
1: O kurczę.
0: Ale to bardzo miło. Ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradiu.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: Nie dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo.
2: Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację.
0: Tak.
1: Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18:00 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, to siebie.
0: Słowo się
1: Weźcie
0: rzekło.
1: Coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18:00 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy
2: idę w Melo
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie no. A weźmy to tak troszkę. No loko. A faktycznie nie poznałem.
0: Idę
1: w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1. Już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
2: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
6: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
7: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
8: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
7: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
6: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: idę w Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio. Idę w

Dabdok z Fezą Zark i How Does It Feel w Meloradio, 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Alok i Jungle.

Alan Walker i Faded w Melo Radio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie Krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcypanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcypan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcypanki wy, cukrzy putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcypanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcypanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa. Mega!

Sophie Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Po reklamie.
0: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja If I Lose Myself, Melo Radio, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Ale Alesso kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
4: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Coś jakoś... Coś czuję. Tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19.
1: No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jest na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot, wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
2: Obudź lato.

0: Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły.
1: Melo Radio Mrągowo.
0: Naprawiłem.
2: Go.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce? Czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co ci bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek grę skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: czyli Bobo Manuel. I Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego. No bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Melo Radia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo Radio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Idę! Idę w Melo!
4: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula, i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: muzyce Okija Alfarben w Melo Radio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta, ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w Złombolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, siema. Drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria, ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę i aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka, wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwy mrok. Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Meloradia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołu wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strips, Car to Humble. To jest świetna nuta.

dwa szkoły snów. Sanach i Melodia w remiksie tu Melo. Podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa. Ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po Wawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Insta Story, gdzie jest. I jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: a już o 21 zagramy.
1: No właśnie, Alesso, Sasha i Destiny w Melo. Alesso, jak dobrze wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykujcie się na potężne muzyczne emocje. A ta nuta o 21.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Na zegarach 21, nie wiem kiedy to zleciało, ale naprawdę fajnie tu być z wami. Cieszę się, że zaczynamy nowy tydzień i kończymy powoli poniedziałek i to wszystko razem. Słuchajcie, w tej godzinie obiecuję, że zadbam o was muzycznie, żebyście mieli bardzo dobry wieczór. Może akurat korzystacie wakacyjnie, imprezujecie, no to złoży się idealnie. A swoją drogą, gdzie jesteście, co robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A ja gram Alesso Destiny, czyli to, co będzie na tegorocznym Tomorrowland. Siemanko raz jeszcze, hejka!
0: Meloradio.

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River, Angels Above Me w Melo Radio, 14 minut po 21. Słuchajcie, sezon na mówienie sobie tak trwa w najlepsze. I kosztuje to nie tylko nowożeńców, ale i tych, co chcą się z nimi bawić w tym szczególnym dniu. I tak się składa, że wiemy, jakie prezenty cieszą się szczególną popularnością młodych par. Słuchajcie, 74% ankietowanych stwierdziło, że najlepsza mimo wszystko jest klasyczna koperta. Oczywiście z zawartością. 41% uważa, że do koperty należy dodać jakiś drobny upominek, a z kolei 33% ankietowanych uważa, że po co ten prezencik? Koperta już wystarczy. Dobrze?

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

United Nations, ja i na koridach Meloradio, 29 minut po 21. Niektórzy nie do końca wiedzą, o czym jest ten numer, ale jak się człowiek zagłębi, no to dowie się o tym, że korida, no to jest między innymi walka z bykiem w Hiszpanii. No i Aino Corrida ma być dosłowną walką o miłość właśnie w kontekście nawiązania do tej, nazwijmy to, byczej bitwy. Tam też były różne nawiązania filmowe, jakaś produkcja z lat prawie 80. japońska, także to ma naprawdę dużo ukrytego sensu. Tak jak w sumie i to nagranie, bardzo świeże i nowe. Od Alana Walkera i Ava Max to Fate i powiem wam, że jest naprawdę sztos. Idę w

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 17 minut do 22. Bad Angel za nami, a my się przenosimy do Chorwacji, bo tam nasza Melozyna i ekipa z Łombolu. Co tam się dzieje? Adam, chyba nie masz dobrych newsów, co?
1: Witamy wszystkich słuchaczy. Ostatnią audycję, która była paręnaście, parędziesiąt minut temu, zakończyliśmy mówiąc o tym, aby czwarty dzień nie okazał się kolejną awarią. Nie musieliśmy czekać do kolejnego dnia. Awaria nastąpiła szybciej. No, niestety silnik nie silnikuje, przestał zupełnie pracować. Jest duża szansa, że się niestety zatarł. Aktualnie czekam na lawetę do kempingu. Skąd będziemy myśleć w ogóle co dalej, ale jest bardzo duża szansa, że nasza złombolowa przygoda właśnie się skończyła. Tegoroczna złombolowa przygoda. I będziemy wracać powoli nawet do Polski, więc no zobaczymy. Będziemy jeszcze próbować zreanimować ten silnik.
0: No trzymam kciuki, informujcie co, jak będziemy na bieżąco i przekażemy słuchaczom Meloradia. No trzymam kciuki, no byłoby fajnie, jakby się udało uratować. Co nami, już teraz.

I like to. Marlon Hofstadt w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajnie, bardzo fajnie to brzmi. To delikatnie mówiąc oczywiście. Dzięki za dzisiaj. Adi z tej strony. Kłaniam się nisko. Jutro melduję się z wami po godzinie 18. Idę w Melo. No idziemy i zaczarujemy ten wtorek. Sprawimy, że będzie naprawdę przepiękne. Siema!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, no, klimatyzację do samochodu, no teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Wbijaj na

Ciągle żyję w strachu i to jeszcze z czasów, kiedy spałem na przystanku, a kąpałem się w hotelach w sumie po całej Polsce, robiąc za DJ-a i na pierwszej trasie rockstar.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Rádio.

0: To jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to, co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Seans na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.